0: adie biere ma wusu e ma wo dwene anadwo
1: asempa fm
0: sana adie ache wa dwene ama ne wonya bp sadie na e ma wo dwene no anadwo medu oja tum
2: amen
0: medu onyame ja tum
2: amen
0: yesu di musadie ma domina na dio tso
2: amen
0: e musika sem ne ma wo dwene a
2: jesus
0: e rade se sane ma wate
2: amen
0: si usika sem ena amawa amawo dwene a
2: Christ
0: nyame moje mu ensesa wate
2: amen
0: wasetena wote ena enya onyame sesa ne ma wate
2: amen
0: wa ware sem na adani adwendwene a
2: Christ